0: ktoś dzwoni, jeszcze szeryf cię przegoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a nic, a...
1: Pipa, pipa, pipa, pipa.
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość